Tan wenang pisah saya ti wong cucur tamtu adil lan wong adil tamtu cucur tan nyaha darpeing lian patrap adil